Senti, sabuguri mwuri kusi, fachakura kuna kujipa ya tuya pepu ya radio Mosambike, na kupenda, na unaiwe, na sankula iwe, ndipopa ni mbawuza wense kuti iwe ulimuntimamu na mpele ntima chintu ntima mfasiri watu tibona kari nga muti ulipo mutu wanza ulo wapans wamaz bati plantas subterraneas, né? Aéreas e marítimas. É. Tima uda kala ningati muti wamwala umera muti pansi pamadzi umera muti udzauluku ungamere muti nampele ntima uli muntimamfu gengi sweet ikali kuri yasa.